0: Mwa mwana kawe, anu mwa kofi, mrivai. Mwana lava homwa nchera to diarea.
1: Oh, kihavo no. Yeri esiani, paile sumane lelavo yonku haonera ruyo vanyaka.
2: Va, ni hana ni kalaka ni pole. Konta totoro enre, uharia unaopi haja chinene. Venji venji asana.
0: Ikweli, yo reto yoyo, potu kumire ni masi ona naraja. Aula ichwele choi kala sana. Naso hii, ni lamulia uisunka.
3: Vano mwamwanaka, ni halu pankani va.
0: Vani hana manana otene, anihimira chale totoro. Yopachera, ni hana utumiri masi owari okutihia, aula otafitia ni nrete. Urapi hame api chinohele humasi nukunela, ni hana chicho onyawa matata ni sana, ni wafuntia chicho ale akandlea sila mane. Ichwele ni lamulia urapiha, ni utokotiha sana. Mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara, ni lamule umvahamasi osu ukiri ni maka, wopa vela unemachera uoche acha.
2: Kihohimi ya vo, ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka. Ni hana nirapaka mahuko tene, ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene.
4: Wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hewewa, nasu mujia ni imawani.